0: sabes. Aquí estoy en medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: В Микай, стой 9 FM у Луцьку. Слухай, радіо Аверс.